0: Tamongo unavude na yogera kunsonga zokukwatibwa kubawe ausare sijaba demo agamba ndi bananga akasera kempise mute kabadde kangu nakamo wabule moto kaze nebirale byawambibwa na account seza galwa zichetengenenyezebwa aba badde bachamu wayo kasente muongero kumuwa yo yo yo yo yo
1: Mumusango kufunani wakano besije ne muno bedi lutale ne muna majende nishi ola oya munango bujulizi buchaja kakati echaze chichino nawe chuhulire mbu Museveni yalino kuti wango kulonda kwa bili abili mukagate kunabawo obujulizi buno bagena ne babuleta no ulirangeche.